0: Na końcu rzeka, gdyż sobit a tempo na pohy behodzite, może to motivować. Tu iż, sporty zdal.
1: Crescendo. Hučba krótko a svodko.
2: Zmani Duška je nam predstavu spive, kiš so za sportovi trening hoča. No je, ale tiš muski kordela ne spiva, to tla se jaz kjer sinu a sobu spivam. Vosom minčinu do napošestčeh. Dobro ranje.

0: Welche Plätze ob Schwester Power wirst du, Lo Anna Maria, Brettschneideritz, Power wirst Spirie, wirst wo wir im Tisch, wir Donnerschen, jo, Petschmännchen oder Schwester.
1: Nabojne, so.
0: Magenta Cornelia Kuriatova, sis Wittinze.
2: Fahrrad, ja, sie przeproszenie k snidani, z burami w okolini w rukomaj. Zweseli są przez nieoczekowany podałk, a poda są na puć. Jakoby skupinka kompletna, prosi fara najstarszego bucha se pomodlić. Knieże, mnie grała przez butranku, se zapoczyna modlić. O mój Boże, co to będzie, sebi fara myślisze, ale bucha se dalej modlisze. Schmauc nie może uczuć, a ty, lubi knieże, tyś cyle dery wiesz, za muka nicza w osobitego za mnie nie je. Nie miał nas tam z burami. To pak starego bura nie myleszy, on se dalej modleszy. Ale, gdy se to szitko poradnie zmiesza, często se dery w opiecie, potem lubuju tute pieczwo. Tuś knieże, ty masz nasze żywienie w twoich rukach. Gdy se wiece stawaja, gdy se nam nie lubia. Gdyż mamy runy ciężkie brzmione jest. Gdyż nie możemy zrozumieć, czego dla, a co są runy stała. Potem pomaj nam. Zcierpnie doczekać, donisy ty z myśleniem czysta za nasze dalsze dziwiny gotowe. A to dzień w dzień. Dobre ranie.
0: Dobre Cornelia Kuriatova ze Svitince. Wynadałku faskie wikarie tam niszyje. 4 minuty do 6. Dobre ranie. Lena spiła.

Wann dort Skirodet, wie Menschen hier dort, sie will gehen, nasse da mir, wie Stroji Potakim, so terra Gietschi, sis Wopienami, a sis Kchenjemi, Molowali, a Snano, des Jensa sortisch, na wosse bitte, Putschowanie, sis Pädagogoku, zahojace, zelasso podacze, sis Reginu Krautzowi, dokowa wokowo kocine, Snano si tam tisch, schelake Kchenja, nazbiracze, a Wopieszka, a Koruszki, a runie to tisch, raz spytacze. No hej, hasz to by było, gdyż synu tam tajku biłu cedlku sobu zacze, a spytacze tam namiestnie, zromadnie tajki wobraz namolować, to je jeszcze poskid, kotryż mua ja wam sobu napucztać. Po takim dżęca je wosibite wukodżowanie k hojacem zelam dżęca wot na wieczora peczeć hacz do sedmich dwie hodzinie po takim dokoła bokoło kocine.

Søren Dorpegard Lund spiewasze. Forvigar jem, to rzeka tak wiele przewożone z mojej bieżnej finszczynu, predahać so do mojej podach. No ja popoladamy też na dalsze informacje do dżęcniszego dnia, predahać so do mojej podacze, stano, zcze też dżęca popuczu z waszym kolesom, albo zcze piesi popuczu do serbskiej Łużicy, zcywa też do hornie łużyskiej przyrody. Też bliższa przyroda mienuce wabi, na przykład tak mienowany biosferowy rezerwat UNESCO Łużyska hola a hatte. Na 30 hektarów wulki je wonne areal, a tu leży w okresu maj Budyszyna Zolac, mie swoje recami niskie biwe wodu w Osbokom a Budyszyno. Središćo rezervata je dom 10 hatowy stroży a topola Hučine. A netko kejčbu wilkiš rade fotografujecze a macie też k tomu dobro wučko. Za was je so wubobabo wosebite wubieczowanie. Przychodne wulet minu też fotografować móc. Hać do 3 augusta możecie mienujcie swoje najręcze impresje zapodać, a to na fotowym wubiedziowaniu OHTL. Kiwa pieniężny myto 300 euro za prynie, a dalsze hać do 14 miestna. Pytanie są motywy ze przyrody hatu a wodzizną, ale też ze ratarstwa, lesnictwa albo rybarstwa, równie tak kaj żywienia a dziewo w regionie OHTL. Dalsze informacje namakacie w naszej app MDR Serbia. Już was to zajmuje.

0: Osam i tunopa na povose meće. Mjese narodne ferijalne kurs Srpsko instituta za srpsko reč a kulturu sa dženca za i dvajte dženi doho. Sa vidomostnice z Nimske a cova svijeta tak rec na šusku, vauku, sidnu abo zanju. Ale poknuknu tež cele praktiske do srpskeho svijeta. To poveda nam dr. Fabian Kauefürst.
1: My mamy na Kujepad dwie ekskursje. Jedna pojedzie przez Kluk Szlichajn do Dania Ujezda, na Was, dalej do Wielkich Żaru. Tam mamy szudzom też serbsko-rycznych partnerów, którzy nas wiedzą albo nam informacje podawają. To jest jara zajmowa Ariana ekskursja po Severnej Hornej Ewangelskiej Łużycy. A tu drugą niedzielę, potem 2 augusta, podamy się przez Kroszczycy, gdzie chcemy Bożą mszu opytać, przez Swinionu, Klosztor, do Kukowa, a dalej do Worklec a Smieczkec, gdzie szudzom też nieco ze serbskiego żywienia zonimy.
0: Hej, a wiace, w obdzielnikach międzynarodnego kursa, co ich tam babi, a za co so potem zajmuje, słyszycie iżo za 10 minut upala na serbskim rozwosu. 10 po napół 8 miesięcy.

0: Polícia z G.
1: W obróć nakładna auta, gotrysz bije przez bez przypowieszaka popuczu, niemste to zatelszlepo, jest wód po południu w Gamencu prasną. Cicy czyletno szofer bije z tutym nakładnym autom bez przypowieszaka na walskie drozy popuczu, gdzieś po prom niebiesmy jecz, a cóż na zapadną drogę odpoczyć. Przy tym dotnie się zadna w obróć na prawym boku kudnika aso pukne. Przez czyść bu fasada domu w obszkodzina, też ci parkowane auta są się w obszkodzili. Jeden muž sa tiež přes praskot lohce zraní. Šofér nakladného auta pak v opušti najprv do miestne nezboža bez toho, aby policiu zvonil a vosta potom v vysokosti Počtinčanskej droji stiel. Večná škoda v učenia ženieče 3500 eur. Sredovičo prasne tiež v Vojerecach, 7,5-letný bú ze Škodovku na droze Alberta Einsteina popuču a převidža pri odpočce na Halštrosku po všem zdaču trabi 6-60-letného, ktorýž by poprom všetie zbomil a zraze do neho. Šofér trabia sa lohce zraní, v obie auče dobie štej sa vodflec a tiež čirivo vúbieža, vo ktorýž dobieša sa potom vonieva v obora starač. 15-40 eur škode násta, kšižovanišťo by dlhší čas zašľahane. A paduši po boru noce na sredu v Bibi Vodže neznači pokradnichu pri Bertolt Brechtovi S1 Aposta v hodnoče 3000 eur, za kotriž policia netko pyta.
2: A keď bu rajkanie se svojami, to je večna škoda, som je šun vicnu škodu.
1: Hej.
2: Nedom 12 po 8.

0: Mädel Knatovic hier. Nam schimsnatte Eurobanko ki dostanu nowe design. Aber mischitze muže mipschitem soburicic kak maja minuze wupanat, što tam maso hore molvac. Ja, nu tak prajo respektivne muže mitisch designovac. Kak to punče, Katka, što muže mičinic?
1: Hai, muže mi naše favorite wuzvolic. Hat što 21. septembra mame mischitze, potekim nuže Europia skvadnošt, so na online-naprašniku k Jessac, Nachiskam, Wobczylic, Se Wobladac, a Wotwosowac, możecie na internetowej stronie Europejskiej Centralnej Banki, tutaj Jessac, Nachisku, buchu od Europejskiej Centralnej Banki EZB, prezentowane, a su wuslit k designu weho wubieczowania, też designerojo pszindu tu z Europy. Guns leta potom uzwoli Rada EZB, jeden z namiotu, do nisz pak potom nowe bankunki, wyruko maj nedżarzymy, to wuprożyszcie jacere leta zajnu. Za tutaj nowe bankunki by EZB dwie teme postajwa. Prynia je europejska kultura. Na prynie strony są tam zwane Europianki a Europianio widzieć. Kajesz Ludwig van Beethoven, Marie Curie, da dostanę naskę do 20 euro bankunku. Leonardo da Vinci, tu ma naskę 100 euro, bo wiesz, ja go preponuję. A Maria Callas będzie na 5 euro bankunce widzieć. Na zadniej stronie pokazuje się potem skupiny ludzi, na przykład kuo, ludzio na dżile, albo też wonka na niekim namieszcze. To są skiery takie moderne interpretacje. A druga tema bankoku, rika Riki Abdaczki, a winuje so europejskim ekosystemem. Prydni bok, tun winuje so takam, miastrujem matisz być nasz bacz, on tam zwoprazniany. A na zadniej stronie bankoki widzę su europejskie instytucje, na przykład Europejski Parlament, Europejska Komisja, EZB. To będziemy se po takim dobić za niekotre lita rożenować od naszego akta triumf. Tak dalej, że się nie koronia na bankokach widzę. Ja sam się te namety też już obladała, a przekwapiło mnie przy tym je, że su wiacere namety se zapotali, kotoż nie interpretuje ta nie interpretuje się wertykalnie, ale horyzontalnie. To potem to, co te mezocze trają, bo komuśni nie leża.
0: To trichy.
1: Trzeba mieć nowe muśny znano.
0: To się k tomu najznano, se tam lubi trąk, ten już tą szybciej myślę. Unikę serwa biła. Udrobnie dziękuję, Katka.

0: Przejemy zbożo.
1: Przyjmy zbożo dżinsa knarodni nam, a jak spieszny jest o lieto zaso minęło, tak so możemy dżinsa znowa narodniny swieczyć. Suto 7.60 pola Bena Paszki w Pančicach Kukowie. Lube Beno, przyjmy ci strowotu mirne

you. Ale załóżcie miejsniczka, bo się nie dosaja. Stony, a prajuci, swoje smachy tu smi, a dziś.

Radio Spocky Wami. Pokaż co ty na leczny swiedzin, gotrysz wotmy je, so jutce na niepielic dworje w rownym wotpowodniacjoch z dujerskiej hudbu, a tyś wieza z dobry jedu, a ja przeco za soprają sztuś z slipjanskie wosady wodny so do maj na oczy, jest sam wina. Po takim tam tuś to so poskici, a nasyczeni potom tyś budżecie. Kino po tułym niebiom, so dzieńca poskici wyczornym kumcu, od wieczora 9 zapocznie so film Michael wo znatym spiewariu Michaelu Jacksonu. Potom możecie so podać na wiesny swiedzień do serbskich Pazlic wodzieńca wieczora, gdyż tam 6 natocza piwo, a potom maja tam też dzieciacy kino a wiesne wubiedowanie. Jutce potom po południu hiżo koparski turnier wita a wabi, a wieczorie za starszu a mucz Szumocinu, a niedzielu potom też rańcze piwo ze skapału Horjany. Miłoczanska skala też przeproszuje przy krabatowym kamieniu, a to wodzieńcy, że chodzi do niedzielę na serbski kulturny swiedzienki, szryka Witaj Festiwal. Czera na wieczór są tam też jeszcze raz wulki plakat, wulku szczinowinu, tak prawie do prawego kuta stajli Riana je pomolowana. Witenski plakat Witaj cele wulcy tam stoi, tak możecie dożywić tam kunst tydzenia, koncerty, dziewaniczki, filmy, ryje, a dalsze poskitki. A potem możecie sobie dżęca jeszcze na wukodżowanie ze spedagoguku za hojace zela podać. Je to nakwatanie minieneho piatka niewiedradla, dobiesze szako so wukodżowanie przestoczyć. Dżęca so nakwata od popudnia na wieczora 5, żeby prajnać do wieczora 7. Dobranie przyje serbski rozwoz je 10 minut do 9.

0: schnell so.
1: Magenta Cornelia Kuriatova ze Svetince. Fahrrad jaži przeproszenie k snidani z burami w okolinie w rukomaj. Zweseli są przez nieoczekowany podałk, a poda są napuć. Jakoby skupinka kompletna, prosi fara najstarszego bucha se pomodlić. Knieże, mier grała przez butranku. Se zapoczyna modlić. O mój Boże, co to będzie, sebi fara myślisze. Ale bucha se dalej modlisze. Szmałc nie może uczuć, a ty, lubi knieże, tyś cyle dery wiesz, za muka niczo w osobitego za mnie nie je. Nie miał nas tam z buchami. To pak starego bucha nie myślisze, on se dalej modlisze. Ale, gdy se to wszystko poradnie zmiesza, często se dery w opiecie, potem lubuju tute pieczwo. Tuś knieże, ty masz nasze żywienie w twoich rukach. Gdy se wiece stawaja, ki se nam ne lubia. Gdyż mamy runę ciężkie brymione jest. Gdyż nie możemy zrozumieć, czego dla, a co se runę stała. Potem pomaj nam. Zcierpnie doczekać, donisy ty z myśleniem czysta za nasze dalsze żywienie gotowe. A to dzień w dzień. Dobre ranie.
2: To praj Cornelia Kuriatova ze Svetince, venadok o samowitosti farskije vikarije ve Pančicach Gukovje. Ci menšine dođe večeje, a nadžiobne so vam vaš svet neverči, na zlubost čudla, medla Andreja Špitankova sviva. Dobre ranie, ci dođe večeje.

0: Žinca a Vice vetmejo seve miročicach Vitaj Festival. Co nas na tom festivalu vecakujo, to wie Jakub Čornak, kytorysz jo jaden z tych organizatorów. Dobry dzień, Jakub.
1: Dzień dobry.
0: Jo, gašto słyszymy, witaj, hove dolni Łužice, penjoto projekt, z kutorym chcome našu dolnosarsku rec revitalizirovaš. Witaj festival, ma ten nieco z tym cynisz?
1: Nie, nasz festival rika Witaj Festival, dokiesz mój trini album, moja trina tatsche, Witaj rikawa. Muss mu po nien koncert przed 4 Lita, jo organizowały, a pon jo nikad tym festival, so dożywił.
0: Po takim wyższe takie muzykare, wasze umielskie mnie jo jakie schwarz, a wy bużasz o takie ustupowasz, k tomu przyjrzymy jeszcze, nie pereraz, co się dojśpisz z takim festivalem. Toga jo ninto ten czyjszy Witaj Festival?
1: Hej, na heimu zemma, lewo prajo kulturu, umielstwo, pokazać, że mu jako młody Serbia czynimy. A ja jestem uczennik, a to dla su haj koncerty szedzę dery zamiatysz. Jo tu w Łużyce jeden koncert racz. A mu chcemy poprawom ludzi romadze przynieść, młody a stare, a od wioski, a od miasta, też dena Łużyca, a honia Łużycu romadze przynieść. No. A chcemy poprawić jednoś jeden dobry festival czynsz.
0: Co jest nasz jeszcze hynac jako na drugich festiwalach? W miłoczańskiej skale to jo nic, przy krabatowym kamieniu to jo wesibna atmosfera tam?
1: Hej, to jest jaka wesibna atmosfera. Było jo jeden rum za wymiostwo, za przyrodu, a też za Przychodu, za przychod.
0: Ja.
1: No, ja jestem w towarstwie Nucka, Paulo Kamieniak, towarstwo, a musimy nik młody ludzi, którzy noa w towarstwie smy, a chcemy nasz wic czynsz, a pokazać. To miasto to pełne ze skulpturami, hajta przyroda, ja wiara wosobitna. To jest einfach ein jara reale rum.
0: Na co możemy się jasadzić w tym programie? Nic wery raz, które kubki tam ustupują, a penga nie bużo jana muzyka teke przednoski, nic, albo workshopy teke.
1: No mamo dżęca, jen czecze ze Spolsku, oska mir, też Walburga Waldzic, z Izabela Kalduska, Raja, kotrysz znate su od soundtrack, od Polonazwa na Rika Hanka. A bon ma Krit Lemke jen Przednoszk wod serbskim filmom. A bon pokazamy też krótkofilmy wod Łużyca film. A bon też Maja Nagel hier budla. A ma jen rozmów. A soboto mamy bon też Dżuaniczki. Gajesz na przykład serbska Ria z dorosłymi, dziećmi. A też koncerty. A też Przep. War Benki. Ja so wesel du so Janka Hanka, Raja, też Berlinska Droa. To mamy jara dobry serbski program, potem koncerta, ja pan też Disco.
0: Ja to teke nieco za dolnosarski publikum.
1: Wieso, a mamy też jo w naszej skupine, kotoś ten festival też organizuje, też dolnosarbske przeczele. No, a mamy też hostcha ze Stelno Łużyce, ale też ze Sredzne Łużyce, a też z Polski, a też z Berlina, a z Lipsku, ale to cele pisane.
0: Pisane publikum a pisane program, po takie możemy się jasylić na Witaj Festival. Żinca se zachopio konkretnie w którym czasu?
1: Cioch, 15 godzin. A soboto mamy od 10 brunch, a od 11 startuje te dżuraniczki.
0: Groni, Jakub Čornak, jeden z tych organizatorów Witaj Festivala Žinca a Vice we Miłoczycach. Jo, uczobny dzień a wiele uspycha a wiesela życzymy wam.
1: Uczobny dzień.
0: Jo, a jakie szwarc, nie to takie za nas bywa.

0: Nasz menjowietnik je był zase pilny. Każ se za serskie menja zajmu jošo wytrzo pochadajo o co weznamieniu, pen myszę, że se nynta jaseliś na nowy żyjel naszeje serie.
1: Mienia ujasnione. Wet naszego menjowietnika doktora Kita Krzyżanka. Žinca?
2: Grožišćo. Ve menju grožišćo som ho juž raz pedal. To jo bylo juž před nekotarimi letami, a pepša vem, to mě jo tak jasna, až nemusim to žinca vespětovaš. Ve dolnej Łužice jo grožišćo mě dveju sovu na nimski grödič a gröč. Ale jo hešti češa vjas, aber samo mjestačko, to pak ma ve nimske rjece cever hynakše mě. Sonnewalde, zerwewe Potwiazorje dolnej Łużyce. A sonne, swinco, ga pasujo do nientechnego lieszejskiego casa. Jop przecej wesepne fenomen, gaż miestność ma we serbskie a niemskie rzece rozdzielnie mieni. Niekak, a to słowo używam wiedobnie, dokolaż cesto dość nie wiemy, co godla to tak jo, z takim, niekak za serbska a niemskie Łużyce rozdzielne aspekty są byli ważne za pomienienie. W tym parze jest serbskie pomienienie jasne. Ho, na przodu jo było stare grożiszczo, kotereż jo było za serbskie luże w okolinie charakterystyczne. Ale niemskie mnie. Gela w cwince obswieszona znasz pieda w rodowaniu tej gele. W to jo też june pomienienie. Ale znasz, to pak jano meja idea, jo Sonnewalde to napřešivne susetnego miesta Grabin abo Finsterwalde. Ho jo svietwo, tam jo šamno, to by mego vose pošegovaš na naturu, na přirodnu vegetaciju abo na pestu brodovania ve srežu vieku, ako obje sedlišča stej nastavej. Liec taka idea jo pšava, to nie wiem, asi wie, to njama nic cyniš ze serbskima mienioma Grožišćo a Grabin, ale weto jo to przeszenie, kateresz mi runu zabiera.
0: Doktora Kita Krzyżanka, menjowietnika wet Sarskiego Instytuta z Czosłyszeli za dwa tygodnie, bużo zase na reżę.

0: Наш нежеский модератор Григор Климец, он нам шипшаражиш цома, с нами нежелю предк.
1: Знаешь, то, что рец, клинце никак, ако итальский, але нео, то ё эсперанто. Нежелю ё свету вежин эсперанто, а мой коллега Себастьян Эликоски-Винкла пшаша затем хтот то, что рец жинца пьеда. Ё вена жива, а цогодла ё так, аж радна лицва эсперанто пьедарю текесерске межу. To nie wszo, mamy tak nowy muzykalski pestro za nasze dzisi, wiszczo, kaki instrument to jo. To buzio się uzgę niż niżelu, rono tak spyszymy kolumnista Bernda Pitkuningsa z komentarzem ka aktualnemu położeniu, a przysłuchamy rozgronoju k wysypnym rostlinam, a kaki użytk w nim mają.
2: Ja to nieco dobrego.
3: Liniace.
2: Liniace.
4: Możesz się nuć sednąć tam.
3: Jo.
4: Liniace,
3: jo.
2: Takie za Turki a futrowali,
3: albo? To są te małe, u nas rosły te wielkie.
2: A to są takie liniace?
3: Jo.
2: Aha, wielkie a małe.
3: Jo.
2: Aha, my gronimy żagajce u nas. To z żagli, aż się tam cyty przyjmią.
1: Zaszczytuj się z takim niedzielu nasze uściewanie, jako przecież wet na pojadnok w radiu albo live streamie.

Pietkia zor du na piwo zmakam przyjaszelu przy piwie obowinie zabytnią ca stoją z piwo Martin Aitna. Jo a tak de ugle dasz kęs tyżynia abo. Co szkuli teke gotujo, że mysza przy tym stoja jasele, to rzecę wam Ania Kochec-Szwarcowa.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojo, váš Žižík Sebastian.
1: Jo, nežli až naša radiová familia se udajo do dovolá su pekele su duce a tam něco doživijo, což nejsu zaplanovali.
2: Oh, jo, to redne.
3: Ja som malcnejšie ako ty, staka.
2: No to búžome ešte vidíš, môj ľubý kialik.
4: Gledajtej, nebuštej přemalsnej.
3: Cokotla nesmio staka se s kolasom tak bezaš.
4: Djokuláš.
2: Coga jo to, cart níži. Také něco.
4: Janu derje až nesel se převaliva.
3: Coga s tvojím kolasom jo staka.
2: Och, gabe to wieżewa, Miluszka.
3: Ja tam nieco do kusą.
2: Nie mogu naraz wiecy dybasz.
4: Ziuno.
3: To den przepytowasz. Nan, co my kola są na głowu stajisz? Ja myżą moją pekę na głowu stajisz. Nekak jose rejšas. Zapacu.
4: Opytajme jen do šikných smerov šiegaš.
2: Taka pšestoka je tekelnico rednego.
3: Klideras taka. Tam kvíky kvitu. Smejom je šibas?
2: No, co godla nic? Tesu napšaudu redne. Takie kwitki psi nas w gumnie nie mamy.
4: Co god lato obszedzi iści nioco?
3: Jeszczas nioco se opraszasz.
4: Ugleda za tym, aż bużomy kolaso domo iściszczasz.
3: Zawieście bużo stary na to nieto rejcia zbyrasz.
2: No ja no dery, aż nieśmy iści tak daleko jeli.
3: Mam kwitki za stakiko.
4: Te pak si riedne naštipała, Mila. Ja šiščím dokusov kelaso a vy pilježašo južo do prijatka.
3: Nie, ja som tekel kelaso šiščaš. A ja tekel to svuša k tomu. Smržinca tak daloka trogovali. A sme samo nesnate kvitki namakali. K tomu se groni expedícia, Mila.
1: Jo, panu sumili, veta jo naša radiova familia miła rydne žen. Pšau expedíciu sumili, jo to šieško slovo, môžeme pak teke groniš uliet. Žicem teke vám, ľubižiši, viele viacela při ulietach a expedíciach, ale nelepe bže se panu.

0: Aż bęszko wicze to grasze sarskich koparjo, picniu, upadnio, to sme wam już ogronili, problem grajario dobysz, niamaju jano muske, uszci wiece problematiski joto przy żenskecem balokopaniu. Miastem su kwieści dali żenskece balokoparskie mustwo Victoria Ochoza bęszko wiece nie grajo. Wiece wie mój kolega Gregor Klim. Gregor, co jest stało?
1: Jo, ako tamna grajarka Paula Simulic, jo mi groniwa susy ku końcu jo te grajnie dobe rozpuścili. Najwiecia liczba grajarko, jo, uszej pesha ciżas czalet groni Simulic, a z tym jo drie przestare, a im nie razi jo nowy dorost dobyś.
0: Jo, to jano problem w ochozy?
1: Nie, dla żeńskiego balokopania jest sytuacja szuzi problematyczna. W regionie dają jano jeszcze mało żeńskich mustwów, jeszcze na przykład dla energii Choszebus, albo SV Waga Choszebus, a na niektórych dalszych miejscach. To jest średny trend. Żeńca dają jadno wiele drugich sportowych pobytowań, dzisiaj w Wysach, mygocyjny szakoraki sport, a konkurencja jest wielka. Za nas Serbo jest to zase problem, dokąd Leszka Buzio za dwie lesie przyjdujące miejscarstwo europejskich mięczynów, ta Europiada, tam gdzie też takie zase żeńskie cymustwo, a Buzio to upominanie dość szczolność jaryskich krajarków skromażyć kroni Simulic.
0: To weznamienio, aż znasz we przychodzie, że no jadnuczkę żeńskie cesarskie mustwo wiecie niebrzo eksistirowasz?
1: Ja se myślę tak daleko, jeszcze nie, jaka to takie dla Europejady jedno mieszane mustwo, gornosjarskie, slipianskie, a dolnosjarskie, a to kroni takie wysakskie, pytają tam kandydatki, a Paula Simulic tam ma jeszcze nażyju, wenn er zu seinem ubożisch platych mustwo, ako jeszcze dajo, na przykład takie dla zjednoczonego mustwa Borkowe Wietoszu, tam budu wetnęta nikotare ochoske żeńskie sobograż.
0: Po takim westaniom optymistyski, mi żyk, Gregor, aż se nas informuje, Mira wollen wir sehen, es gibt ein Ballokopanio na naschach Sach.
1: Tschüss.

0: Žinca a viče vetmejo seve miročicach Vitaj Festival. Co nas na tom festivalu vecakujo, to wie Jakub Čornak, kytorysz jo jaden z tych organizatorów. Dobry dzień, Jakub.
1: Dzień dobry.
0: Jo, gašto słyszymy, witaj, hove dolni Łužice, penjoto projekt, z kutorym chcome našu dolnosarsku rec revitalizirovaš. Witaj festival, ma ten nieco z tym cynisz?
1: Nie, nasz festival rika Witaj Festival, dokiż mój prini album, prina tatsche, Witaj rikawa. A musmo po nien koncert przed 4 Lita, jo organizowały, a pon jo nikad tym festival, so dożywił.
0: Po takim wyższe takie muzykary, wasze umielskie mnie jo jakie schwarz, a wy bużasz o takie ustupowasz, k tomu przyjrzymy jeszcze, nie pereraz, co się dojśpisz z takim festivalem. Toga jo ninto ten czyjszy Witaj Festival?
1: Hej, na heimu zemma, lewo prajo kulturu, umielstwo, pokazać, co mu jako młody Serbia czynimy. A ja jestem uczennik, a to dla su haj koncerty szedzę dery zamiatysz. Jo tu w Łużyce jeden koncert racz. A mu chcemy poprawom ludzi, Roma, dzie czynieść, młody a stare, a od wioski, a od miasta, też dena Łużyca, a honia Łużycu, Roma, dzie czynieść. No. A chcemy poprawić jednoś jeden dobry festival czynić.
0: Co jest nasz jeszcze hynac jako na drugich festiwalach? W Miłoczańskiej skale to jo nic, przy krabatowym kamieniu to jo wesebna atmosfera tam?
1: Hej, to jest jaka wesebna atmosfera. Było jo jeden rum za wymiarstwo, za przyrodę, a też za Przychodu, za przychod.
0: Ja.
1: No, ja jestem w towarstwie Nucka, Paulo Kamieniak, towarstwo, a musimy nik młode ludzi, którzy noa w towarstwie smy, a chcemy nasz wic czynić, a pokazać. To miasto to bone ze skulpturami, hajta przyroda, ja wiara wosobitna. To jest einfach ein jara reale rum.
0: Na co możemy się jasadzić w tym programie? Nie szpery raz, które kubki tam ustupują, a penga nie bużo jana muzyka teke przednoski, nic, albo workshopy teke.
1: No mamo dżęca, jen czecze z Polsku, oska mir, też Walburga Waldzic, z Izabela Kalduska, Raja, kotryż znate su od soundtrack, od Polonasmona Rika Hanka. Abon ma Grit Lemke jen Przednoszk wod serbskim filmom. Abon pokazamy też krótkofilmy wod Łużyca film. Abon też Maja Nagel hier budla. A ma jen rozmów. A soboto mamy bon też Dziurniczki. Gajusz na przykład serbska Ria z dorosłymi, dziećmi. A też koncerty. A też Przep. War Benki. Ja so wesel du so Janka Hanka, Raja, też Berlinska Droa. To mamy jara dobry serbski program, potem koncerta, ja pan też Disco.
0: Ja to teke nieco za dolnosarski publikum.
1: Wieso, a mamy też jo w naszej skupine, kotoś tu ein Festival też organizuje, też dolnosarbske przeczele. No, a mamy też hostcha z Delno Łużyce, ale też ze Srejczne Łużyce, a też z Polski, a też z Berlina, a z Lipsku, ale to tyle pisane.
0: Pisane publikum, a pisane program. Po takie możemy się jaselić na Witaj Festival. Żinca se zachopio konkretnie w którym czasu?
1: Cioch, 15 godzin. A soboto mamy od 10 brunch, a od 11 startuje te dziewaniczki.
0: Groni, Jakub Čornak, jeden z tych organizatorów Witaj Festivala Žinca a Vice w Miłoczycach. Jo, uczobny dzień a wiele uspiecha a wiesela życzymy wam.
1: Uczobny dzień.
0: Jo, a jakie szwarc, nie to takie za nas bywa.

0: Nasza reporterka Stefanie Krautzeutz, ja, wir bald die Komiaduze, kuschte jene, nam doa lobe impressie pschipestcello. Zora ja boa litauski, miastum jose dali udawa do petzeitscha, jeje jinsaischne pestro, pschijos gewoniger mista lettiski, teuer Riga. Luba Stefanie, tisse sewa schick, wettmista Vilnius, do Rigi.
1: Jo, to nie zelle tak laschko, kasch jaden so duze bisch dodigi sechigom. Rosmi malo schigo jo, ja som name kala jaden schig obschien, a tam su jano dwig abo ci wagonki, a to jo kradu obgranizuane. Chtosch co rad sechigom dodigi, tomu hugu jano dorade dasch, zas a zas gledasch na internetu im boku litauskie zeleznice, to je pičku komplicirovane, a dokoleš tak obgranicovane jo, akle vegin, pisče ta litovska železnica dajo te mestne, kiterež su tam v tom šigu, a te misliš na kušte pat rezervirovaš.
0: Ja, to klinc obšal, že komplicirovane, ale kaka jo bila, ben skönc in rejst ta jizba.
1: Což jo redne jo, až v litovskih šigah jo velevici mestno, ako v pritskih šigah. Te maš tož mestno za svejo tašu, a za šukno, za svejo noze, za svejo noze a šukno, a což jo teki vegin djetna, až zas a zas, pšidu te vegin, pšijazne šafneki, pšašaju, leč nič, co kafri piše, bo nič, co druge. Jo, a tak sme mili podobne czas, ako sme duce byli im te 4,5 stunde vet Vilniusa do Rigi.
0: Jo, a kak si to miesto Riga spedoba, to słyszę schon nieżelu w naszym uściowaniu vet naszej reporterki Stefanie Krautzeutz. Jo, z naszego muziku tyżenia przecy jeszcze przeważujemy drogowanie do Baltikuma. Jest nisku formacju Sadu słyszę schon z titulom Skeleta, jo to popularna estniska band, która się zwiezuje folk z popom, a ze svetowej muziku dalszo z przechwata.

0: Nasz mieniowiednik jo był zase pilny, gaż se za serskie mienia zajmu jożo wytrzo pochadajo o co weznamieniu, pen myżę szosyninta jaseliś na nowy żyjel naszeje serie.
1: Mienia ujasnione. Wet naszego mieniowiednika doktora Kita Krzyżanka. Zinca?
2: Grożyszczo. W imieniu Grożyszczo som ho już raz pierał. To jo było już przed niekotarymi letami, a pepszawem to mnie jo tak jasne, aż nie musim to Zinca wespietować. W Dolnej Łużycy jo Grożyszczo mnie dwie osobu na niemski Grödycz a Grödycz. Ale jo hyszci Czesza wias, aber samo miestaczko, to pak ma w niemskiej rzece cewo hynakrze mnie. Sonnewalde, zerwowe Podmiazorje Dolnej Łużycy. A sonne, słynco, gapasujo do nientejsznego Leszejskiego Casa. Jo przece wesepny fenomen, gaż miestność ma w serbskiej a niemskiej rzece rozdzielnie imieni. Niekak, a to słowo używam wiedobnie, dokolaż cesto dość nie wiemy, co godla to tak jo, z takim, niekak za serbska a niemskie luże rozdzielne aspekty są byli ważne za pomienienie. W tym parze jo serbskie pomienienie jasne. Ho, na przodu jo było stare Grożyszczo, kotereż jo było za serbskie luże w okolinie charakterystyczne. Ale niemskie mnie. Gela w cwince obswieszona snaż pieda w rodowaniu tej gele. W to jo też jiwne pomienienie. Ale snaż, to pak jano meja idea, jo Sonnewalde to naprzeciwne susetnego miasta Grabin albo Finsterwalde. Ho jo swietło, tam jo siamno, to by mego wosy posiegować na naturu, na przyrodną wegetację albo na pestup rodowania w sreżu wieku, ako obie sedliszcza z tej nastałej. Lec taka idea jo pszała, to nie wiem, a si wie, to nie ma nic cynić ze serbskim amieniom a Grożyszczo a Grabin, ale weto jo to przeszenie, ktereż mi runu zabiera.
0: Doktora Kita Krzyżanka, mieniowiednika wet Sarskiego Instytutu z Czosłyszeli za dwa tygodnie, bużo zase na ryżę.

Pitkia zore dun na piwo. Zmakam przyjaszelu przy piwie, albo winie zabytniom ca, stojo spiwo Martin Aitner. Jo, a tak, de ugli dasz kync tyżynia, albo co szkuli teke gotujoszo mysza przy tym stoja jasele, to rzucę wam Ania Kochoec-Szwarcowa.